Genesikolo. Genesikolo kego. Anlo tanse ke. Genesikolo kego. Genesikolo. Genesikolo mane. Genesikolo. Genesikolo mane. Genesikolo.